0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wybór usług finansowych coraz częściej oparty jest na doświadczeniu klienta, a nie tylko na cenie i dostępności. Kluczowe staje się, aby procesy były proste, szybkie i zrozumiałe, co wpływa na satysfakcję użytkowników. Zmiana ta podkreśla znaczenie obsługi klienta w branży finansowej, która może decydować o sukcesie firm. Dalsze działania w tym kierunku mogą przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów. Podczas Dnia Weteranów w Berlinie przed Reichstagiem doszło do incydentu z udziałem prowokatorów, którzy wystąpili w czerwonych koszulkach. Mimo tego, uczestnicy wydarzenia wyrazili swoje wsparcie dla ministra obrony Borisa Pistoriusa. Incydent nie wpłynął na przebieg uroczystości, w której wzięli udział weterani. Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do władz Polski i Ukrainy o dialog i współpracę w obliczu rosnących napięć między krajami. Przedsiębiorcy podkreślili, że blisko milion ukraińskich pracowników i przedsiębiorców jest integralną częścią polskiego systemu gospodarczego, a Polska stanowi kluczowego partnera handlowego Ukrainy. Rada zaznaczyła, że współpraca obu państw jest istotnym elementem stabilności i rozwoju regionu. Przedsiębiorcy wyrazili gotowość do wspierania inicjatyw, które sprzyjają budowaniu trwałego partnerstwa między Polską a Ukrainą. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi, że jeśli Hezbollah będzie sprawiał kłopoty, Stany Zjednoczone ponownie uderzą w Iran z jeszcze większą siłą. Jego wypowiedź miała miejsce w trakcie rozmów w Szwajcarii, w których uczestniczy wiceprezydent J.D. Vance, deklarujący postęp w negocjacjach dotyczących końcowego porozumienia pokojowego. Wiceprezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe zmienić relacje z Iranem, jeśli ten zrezygnuje z roli destabilizatora i ambicji nuklearnych. Wstępne porozumienie przewiduje zawieszenie broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Mimo napiętej sytuacji, amerykańskie dowództwo centralne poinformowało, że statki handlowe kontynuują przeprawę przez cieśninę Ormaz. W Harnowie pod Ustką trwa akcja gaśnicza pożaru zakładu produkującego aerozole, który wybuchł w niedzielę przed godziną 13. Na miejscu pracuje 47 zastępów straży pożarnej, w tym grupa chemiczna oraz zespół dronowy monitorujący sytuację z powietrza. Strażacy borykają się z trudnymi warunkami i dużym zagrożeniem wybuchowym, co zmusza do ewakuacji mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu. Gmina Redzikowo apeluje do mieszkańców o ostrożność oraz ograniczenie wychodzenia na zewnątrz z powodu dymu i szkodliwych substancji w powietrzu. Akcja gaśnicza może potrwać do poniedziałku, a przyczyna pożaru będzie badana przez policję. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano na DK35 w Bielanach Wrocławskich oraz równolegle na obwodnicy w Tyńcu Małym trwają nocne prace drogowe. Do czwartku do 16 na A6 między granicą państwa a węzłem Szczecin Zachód zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina i przeniesiono ruch dwukierunkowy na prawą jezdnię z jednym pasem w każdą stronę oraz ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na DK59 między Mrągowem a Rozogami trwają lokalne roboty drogowe. Do wtorku 30 czerwca do 11 na A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięto MOP Chruszowice. Do wtorku 30 czerwca do 18 na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W niedzielę, 21 czerwca, Polska doświadcza intensywnych burz z grzmotami w wielu regionach kraju. Zjawiska te, związane z podwyższonym ciśnieniem i ciepłym powietrzem, prowadzą do opadów deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywów wiatru osiągających prędkość do 90 km na godzinę. Burze przemieszczały się przez województwa zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, opolskie oraz warmińsko-mazurskie, a ich skutki mogą być odczuwalne w kolejnych godzinach. Synoptycy ostrzegają przed dalszymi zjawiskami burzowymi, które mogą przybierać na sile w ciągu dnia. Szef irańskiego parlamentu oraz główny negocjator w rozmowach technicznych z Stanami Zjednoczonymi w Szwajcarii, Mohammad Baghegalibaf, odpowiedział na groźby Donalda Trumpa, podkreślając, że powinni liczyć się ze słowami. Galibaf zaznaczył, że Iran nie będzie tolerować żadnych gróźb pod swoim adresem. W kontekście napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jego wypowiedzi mogą wpłynąć na dalszy przebieg negocjacji. Nie podano szczegółów dotyczących dalszych kroków ze strony Iranu. Nad Polską przechodzą burze, które spowodowały już ponad 600 interwencji straży pożarnej. W województwie zachodniopomorskim drzewo spadło na szkołę w miejscowości Banie, uszkadzając dach i ścianę budynku, jednak nikt nie został poszkodowany. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie wielkopolskim, gdzie strażacy musieli zmagać się z powalonymi drzewami oraz podtopieniami. Burze niosą ze sobą nie tylko silny deszcz, ale także grad, co dodatkowo zwiększa zagrożenie w wielu regionach kraju. Podczas policyjnej interwencji na Białołęce w Warszawie zmarł 37-letni mężczyzna, który stracił przytomność w trakcie obezwładniania przez funkcjonariuszy. Policja została wezwana do agresywnego zachowania mężczyzny, który wcześniej zażył nieokreślone substancje. Po jego ucieczce z mieszkania i stawieniu oporu, funkcjonariusze przystąpili do obezwładnienia, a następnie wezwali pomoc medyczną. Mężczyzna zmarł w szpitalu kilka godzin po interwencji, a prokuratura została powiadomiona o zdarzeniu. Policja zapowiedziała dokładne zbadanie przebiegu interwencji przez pion kontrolny. Aż 92,1% Izraelczyków wskazuje Iran jako zwycięzcę ostatniej wojny, co poważnie osłabiło bezpieczeństwo ich kraju. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Hebrajski i Instytut Agama ujawnia, że ponad 82% respondentów ocenia wspólną kampanię wojskową Izraela i Stanów Zjednoczonych jako nieefektywną. Ponadto 72,5% Izraelczyków nie ufa premierowi Benjaminowi Netanyahu, który twierdzi, że kraj odniósł znaczące korzyści. W obliczu narastającej frustracji społeczeństwa, niemal połowa ankietowanych popiera wznowienie działań militarnych przeciwko organizacji Hezbollah mimo podpisania porozumienia z Iranem. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a cieśnina Ormaz wciąż jest zamknięta. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Abelardo Udela Espiela wygrał wybory prezydenckie w Kolumbii, wyprzedzając swojego lewicowego rywala, Iwana Cepedę. Liczenie głosów dobiega końca, a wyniki wskazują na zwrot w prawo w polityce kraju. Kolejne kroki w tej sprawie będą zależały od oficjalnego ogłoszenia wyników przez odpowiednie instytucje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia w wielu województwach, w tym zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Burze mogą przynieść bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach lubelskim i podkarpackim, gdzie temperatura maksymalna może osiągnąć 30 stopni Celsjusza. Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pogodową. W wyniku interwencji policji na warszawskiej Białołęce zmarł 37-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego zachowania mężczyzny, który wcześniej zażył środki odurzające. Podczas próby obezwładnienia stracił on przytomność i zmarł kilka godzin później w szpitalu. Dwaj policjanci również trafili do szpitala, jeden z nich został ugryziony, a drugi spryskany gazem. Prokuratura oraz pion kontrolny policji prowadzą śledztwo w tej sprawie. Donald Trump ocenił, że Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa, zarzucając mu wielką porażkę w sprawach imigracji i energetyki. Jego komentarz pojawił się w kontekście narastającego kryzysu wokół Starmera, który boryka się z presją na dymisję oraz słabymi sondażami. W brytyjskim rządzie trwają spekulacje dotyczące możliwego następcy Starmera, a Andy Burnham może liczyć na duże wsparcie wśród posłów Partii Pracy. Starmer obecnie przebywa z rodziną w Chequers, a jego przyszłość na stanowisku wciąż pozostaje niepewna. Z badania Komisji Europejskiej wynika, że 51% polskich rodziców uważa, iż ich dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami, co jest wyższym wynikiem niż średnia unijna. Częściej niż w innych krajach rodzice w Polsce dostrzegają negatywny wpływ mediów społecznościowych na zdrowie dzieci oraz objawy przeciążenia związane z ich użytkowaniem, takie jak silne zmęczenie czy trudności z koncentracją. Mimo tych obaw, tylko 45% polskich rodziców popiera wprowadzenie ograniczeń wiekowych w dostępie do mediów społecznościowych, a zamiast tego wskazują na potrzebę edukacji w szkołach. Wskazują również na konieczność lepszego wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Brytyjski premier Keir Starmer staje przed poważnymi wyzwaniami politycznymi po wyraźnym zwycięstwie Andy'ego Burnhama w wyborach do parlamentu. Sukces Burnhama spowodował, że ministrowie Partii Pracy zaczęli apelować o ustąpienie Starmera ze stanowiska. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta już w najbliższy poniedziałek, jak informuje Reuters. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej miało miejsce w Polsce w związku z burzami, które przeszły przez kraj w niedzielę. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w Wielkopolsce, gdzie odnotowano ponad 1/4 wszystkich zgłoszeń. W województwie zachodniopomorskim drzewo runęło na budynek szkoły, uszkadzając dach i ścianę, jednak nikt nie został poszkodowany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi burzami i upałami, a alerty mają obowiązywać do poniedziałkowego poranka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca ostrożność oraz unikanie otwartych przestrzeni. Premier Donald Tusk ostrzegł, że kontynuowanie konfliktu między Polską a Ukrainą to strategiczny błąd, który przyniesie straty obu stronom. W piątek prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi na te działania prezydent Ukrainy odesłał swój order do Warszawy, a także kilku innych ukraińskich polityków zrzekło się polskich odznaczeń. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował tę sytuację, podkreślając, że przedstawiciele ukraińskiej władzy zapominają o polskiej pomocy. Płonie fabryka aerozoli w Charnowie w województwie pomorskim, a pożar objął obszar 6000 m2. Na miejscu działa około 200 strażaków, w tym ponad 60 z różnych jednostek, a także zespół chemiczny oraz dron monitorujący sytuację. Policja ewakuowała 8 pracowników fabryki oraz 20 mieszkańców pobliskich domów z powodu dużego zagrożenia wybuchowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert ostrzegający przed zadymieniem, zalecając mieszkańcom zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. Walka z pożarem może potrwać jeszcze kilkanaście godzin, a na miejscu trwają działania mające na celu schłodzenie zbiorników z gazami i cieczami palnymi. Na autostradzie A4 w Bobrownikach Wielkich w Małopolsce doszło do zderzenia 6 samochodów. W wyniku kolizji występują znaczne utrudnienia w ruchu w kierunku Rzeszowa. Służby pracują na miejscu zdarzenia, co może wpłynąć na czas przejazdu w tej okolicy. Kierowcy powinni przygotować się na dłuższe oczekiwanie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zakończyła się pierwsza sesja rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, która odbyła się w Szwajcarii. Wspólne oświadczenie mediatorów, władz Kataru i Pakistanu wskazuje na zachęcający postęp w negocjacjach. W wyniku rozmów powołano komórkę dekonfliktową zajmującą się sprawami Libanu. Dalsze kroki w relacjach między tymi krajami będą monitorowane przez mediatorzy. W Opolu w dniu 22 czerwca 2026 roku przewiduje się korzystne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Prognoza pogody wskazuje na sprzyjające aury, co może zachęcić mieszkańców do aktywności na zewnątrz. W województwie opolskim oczekiwane są umiarkowane temperatury oraz brak opadów. Mieszkańcy mogą zatem planować różnorodne formy wypoczynku. Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social, że Keir Starmer zrezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował Starmera za jego politykę imigracyjną i energetyczną, twierdząc, że poniósł sromotną porażkę w tych obszarach. Medialne spekulacje sugerują, że Starmer może już w poniedziałek ogłosić harmonogram swojego odejścia. Rzecznik brytyjskiego premiera odpowiedział, że Starmer koncentruje się na służbie dla kraju i nie ma nic więcej do dodania w tej sprawie. W międzyczasie rośnie poparcie dla potencjalnego następcy Starmera, Andy'ego Burnhama. Podczas czwartkowych obrad Sejmu posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska zasłabła po kłótni z politykami Prawa i Sprawiedliwości. W niedzielę w programie Fakty po faktach wyjaśniła, że jej ciśnienie wzrosło po oskarżeniach PiS dotyczących rzekomego uprzywilejowania w szpitalu. Piekarska stwierdziła, że sprawa jest zamknięta, ale zaproponowała rzecznikowi PiS, aby nagrał film o profilaktycznych badaniach zdrowotnych, co mogłoby przyczynić się do uratowania życia innych osób. Rzecznik PiS usunął kontrowersyjną grafikę z mediów społecznościowych, jednak Piekarska oczekuje przeprosin. Do szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, gdzie uczyły się 11-letnia Danusia i zatrzymana 12-latka, weszła kontrola Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Kontrola, która trwała do 29 stycznia 2026 roku, sprawdzała zasady bezpieczeństwa, działania wychowawcze oraz reakcje na problemy uczniów. Zanonimizowany protokół z tej kontroli wskazuje na związek z tragicznym zdarzeniem z 15 grudnia 2025 roku, kiedy Danusia została zabita. Uczniowie w szkole dokonywali samooceny zachowań, wybierając spośród listy pożądanych i niepożądanych postaw. W związku z tymi wydarzeniami sytuacja w placówce budzi wiele pytań. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie dolnośląskim na DK35 w Bielanach Wrocławskich trwają prace drogowe. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym kierowcy napotkają roboty prowadzone nocą. Do czwartku do 16 na A6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto lewą jezdnię. Ruch przełożono dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na DK59 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Mrągowo-Rozogi trwają lokalne roboty drogowe. Do wtorku 30 czerwca do 11 na A4 w województwie podkarpackim na odcinku węzeł Przemyśl-Węzeł Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W nocy z niedzieli na poniedziałek Moskwa została zaatakowana przez ukraińskie drony. Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 59 bezzałogowych statków powietrznych, które leciały w kierunku stolicy. Burmistrz Moskwy, Siergiej Sobianin, przekazał, że część dronów mogła dotrzeć do obszaru miasta, gdzie zostały strącone. W odpowiedzi na zagrożenie rozmieszczono systemy obrony przeciwlotniczej w pobliżu centrum handlowego Sądowód oraz w rejonie moskiewskiej rafinerii w dzielnicy Kapotnia. Jak dotąd nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. 3 osoby zginęły w wyniku katastrofy jednosilnikowego samolotu, który rozbił się w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu Placu Zabaw i osiedla domów szeregowych w Bowie, w stanie Maryland. Samolot Piper Cherokee, który leciał z Ocean City w stanie New Jersey do lotniska Montgomery County Airpark, o włos minął zabudowania, co według rzeczniczki policji stanowej Maryland mogło mieć znacznie poważniejsze skutki. Na pokładzie znajdował się pilot i 2 pasażerów, a przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Dochodzenie prowadzą Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Republika Zielonego Przylądka zaskoczyła świat piłkarski, remisując z Urugwajem 2-2 w swoim drugim meczu grupy H Mistrzostw Świata w Miami. Afrykańska drużyna zdobyła swoją pierwszą bramkę w historii występów na mundialu, a jej zawodnik Kevin Lenini trafił z rzutu wolnego w 21 minucie. Urugwaj odpowiedział wyrównując w doliczonym czasie pierwszej połowy, a następnie wychodząc na prowadzenie, jednak Helio Verele doprowadził do remisu w 61 minucie. Sytuacja w grupie H jest teraz zacięta, a o awansie do fazy pucharowej zdecydują ostatnie mecze grupowe. Mecz pomiędzy Belgią a Iranem w ramach piłkarskich mistrzostw świata zakończył się bezbramkowym remisem. Belgowie dominowali na boisku, jednak brak skuteczności oraz czerwona kartka dla jednego z ich zawodników w drugiej połowie spowodowały, że nie zdołali zdobyć bramki. Irański bramkarz Alireza Bejranvand był kluczową postacią spotkania, broniąc 7 groźnych strzałów. Po 2 kolejkach obie drużyny mają na koncie po 2 remisy, co komplikuje sytuację w grupie G. W negocjacjach pomiędzy delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu osiągnięto zachęcający postęp, co potwierdzono w oficjalnym komunikacie. Po kilkunastogodzinnych rozmowach powołano 3 specjalistyczne zespoły, w tym Komitet Wysokiego Szczebla, który ma zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Mimo trudnej fazy po wpisie Donalda Trumpa, irańska delegacja pozostała zaangażowana w negocjacje. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu zapowiedzieli kontynuację rozmów technicznych przez resztę tygodnia w Burgenstock. Uzgodniono również mechanizmy dotyczące bezpieczeństwa żeglugi przez cieśninę Ormaz. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie dolnośląskim na DK35 w Bielanach Wrocławskich trwają prace drogowe. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym kierowcy napotykają te same nocne roboty. Do wtorku do 11 na A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do czwartku do 16 w województwie zachodniopomorskim na A6 od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto jezdnię lewą i przełożono ruch dwukierunkowo na prawą z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na DK59 między Mrągowem a Rozogami trwają lokalne roboty drogowe. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W tym tygodniu na froncie wojny w Ukrainie może otworzyć się nowy front, jak ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, stwierdzając, że macie tydzień. Źródła ukraińskie informują, że rosyjskie transporty wojskowe do tego obszaru spadły o ponad 70%. Brak amunicji, świeżej żywności oraz poczty polowej negatywnie wpływa na morale żołnierzy Władimira Putina. CO staje się śmiertelne dla niedożywionych oddziałów. Sytuacja na froncie może zatem ulec znaczącej zmianie. Dr Emil Jędrzejewski, sygnalista ze Szpitala Południowego. W 2018 roku wystąpił z prośbą do miasta Warszawa o przekazanie mu działki pod projekt, który miał być wspierany przez Roberta Lewandowskiego. Informacje te podała Gazeta Wyborcza. Szczegóły dotyczące samego projektu oraz jego potencjalnych skutków nie zostały ujawnione. W województwie mazowieckim prognozowana jest zmienna pogoda. Oczekiwane są opady deszczu. CEO sugeruje konieczność zabrania ze sobą parasola. Temperatura może być niższa niż w ostatnich dniach. CEO wskazuje na potrzebę ciepłego okrycia. Warto zatem przygotować się na różne warunki atmosferyczne. Decyzja mieszkańców Krakowa o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego uwydatniła niezadowolenie Polaków z lokalnych władz samorządowych. Według sondażu Ibris, niemal 50% respondentów wyraziło niezadowolenie z rządzących swoimi miejscowościami. Największy krytycyzm wykazali wyborcy opozycji oraz mieszkańcy małych i dużych miast. W badaniu, które przeprowadzono w dniach 12 i 13 czerwca 2026 roku, wzięło udział 1068 osób. Wśród krytyków ponad ćwierć nie widzi alternatywy dla swoich lokalnych przywódców. Polska zmaga się z zagrożeniem gwałtownych wezbrań rzek, ponieważ w poniedziałek nad krajem przemieszcza się front chłodny, który w ciągu dnia przyniesie intensywne opady deszczu. Synoptyk TVN Meteopl, Arleta Anton-Pyziołek, przewiduje, że burze rozpoczną się około godziny 11, obejmując południowe i wschodnie regiony kraju. Miejscami suma opadów może osiągnąć nawet 60 litrów na metr kwadratowy, co zwiększa ryzyko wezbrań w rzekach podgórskich i górskich. Około godziny 19 front ma osłabnąć, a burze będą zanikać, pozostawiając za sobą jedynie przelotne opady deszczu. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 19 na autostradzie A4 między węzłami Dębica Wschód a Sędziszów MLP obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Również do wtorku 30 czerwca do 11 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Do środy do 16 na autostradzie A4 między LSSE Obszar Krzywa a Krzywą utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do czwartku do 16 na drodze A6 od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięta jest jezdnia lewa w kierunku Berlina z ruchem przeniesionym na jezdnię prawą po jednym pasie w każdym kierunku oraz ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na drodze krajowej nr 59 między Mrągowem a Rozogami trwają lokalne roboty drogowe. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego został złożony przez jego obrońcę do Warszawskiego Sądu Okręgowego. Podstawą tego wniosku są informacje, że Romanowski przebywa w Serbii, gdzie taki nakaz nie jest realizowany. Polityk ma na koncie 19 zarzutów, w tym dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużyć urzędniczych. Wcześniej Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, gdzie pracował jako dyrektor Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności. Obrońca argumentuje, że europejski nakaz aresztowania jest bezskuteczny, ponieważ Serbia nie należy do Unii Europejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek wyjaśnił, że projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach lekarzy nie przewiduje ich ujawnienia opinii publicznej. Ustawa ma na celu dostarczenie Ministerstwu Zdrowia danych o wynagrodzeniach lekarzy pracujących w różnych placówkach. Profesor Wiącek podkreślił, że brak jawności tych informacji jest związany z ochroną prywatności. W rozmowie odniósł się także do doniesień o saloniku VIP dla polityków w Szpitalu Południowym, wskazując na konieczność wyjaśnienia tej sytuacji. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego skrytykował decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, wskazując, że pospieszył się z tą zapowiedzią. Zauważył, że brak obecności Zełenskiego na konferencji w Gdańsku znacząco obniży rangę tego wydarzenia, a także uwypukli wewnętrzny konflikt między kancelarią prezydenta a kancelarią premiera. Sawicki ocenił, że lepiej byłoby poczekać na konferencję, co mogłoby stworzyć szansę na bezpośrednią rozmowę obu prezydentów. Podkreślił, że napięcia między Polską a Ukrainą mogą osłabiać wspólny front wobec Rosji. Na plaży Pedocin w Trieście doszło do awantury, gdy para włoskich turystów odmówiła rozdzielenia się zgodnie z obowiązującymi zasadami, które od ponad 120 lat oddzielają mężczyzn i kobiety 3-metrowym murem. Turyści, nie akceptując tradycji, wykrzykiwali, że sytuacja jest dyskryminująca, co doprowadziło do przepychanek i interwencji policji. Ostatecznie para została usunięta z kąpieliska, a incydent wywołał szeroką dyskusję w mediach społecznościowych, z podziałem opinii na zwolenników tradycji i krytyków, którzy określili mur jako symbol opresji. 4 mężczyzn z województwa mazowieckiego zostało zatrzymanych przez policję w Łódzkiem w związku z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów, paserstwem oraz handlem narkotykami. Zatrzymani w wieku od 31 do 45 lat usłyszeli zarzuty i 3 z nich trafiło do aresztu. W trakcie akcji policjanci odzyskali 2 luksusowe samochody oraz zabezpieczyli dużą ilość sprzętu elektronicznego i narkotyków, w tym ponad 230 gramów amfetaminy i ponad 4000 gramów marihuany. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Music and memories. DHT.

ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Do 26 czerwca żołnierze z Polski, Litwy i Francji biorą udział w manewrach Dzielny Dzik, które koncentrują się na obronie przesmyku suwalskiego. Jest to jeden ze kluczowych rejonów Sojuszu Północnoatlantyckiego. CEO podkreśla znaczenie tych ćwiczeń. Manewry mają na celu wzmocnienie współpracy między sojusznikami oraz przygotowanie na ewentualne zagrożenia w regionie. Dalsze szczegóły dotyczące przebiegu manewrów nie zostały ujawnione. W nocy z niedzieli na poniedziałek mieszkańcy Ursynowa i Kabat w Warszawie usłyszeli potężny huk, który zaniepokoił lokalną społeczność. Straż pożarna potwierdziła, że dźwięk był wynikiem upadku konaru na linii niskiego napięcia. Nie odnotowano żadnych poważniejszych skutków tego zdarzenia. W Polsce zbliża się okres słonecznego i gorącego lata. CEO oznacza koniec gwałtownych burz i nawałnic. W kolejnych dniach rozbudowujący się wyż przyniesie stabilną i spokojną pogodę. Spodziewane są niewielkie opady deszczu, co może wpłynąć na warunki atmosferyczne w kraju. We Włocławku doszło do pożaru hali zakładu przy ulicy Barskiej, gdzie składowane były materiały chemiczne. W wyniku zdarzenia ewakuowano 30 pacjentów oraz 32 osoby z personelu pobliskiego szpitala, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują strażacy, którzy prowadzą akcję dogaszania pożaru oraz zabezpieczania terenu. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne we Włocławku zamknęło skrzyżowanie Polna Barska, a pojazdy kierowane są objazdami. Brygadier Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku poinformował, że działania ratownicze będą kontynuowane przez kilka następnych godzin. Europa zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony Azji o ograniczone zasoby gazu ziemnego, co może wpłynąć na wzrost cen energii. W miarę wyczerpywania się europejskich rezerw, popyt na gaz blecie gwałtownie rośnie. Analitycy i urzędnicy ostrzegają, że Unia Europejska może przegrać rywalizację z Chinami, co skutkować będzie wyższymi rachunkami za prąd dla obywateli. Sytuacja ta stwarza perspektywę napięć na rynku energetycznym w nadchodzących miesiącach. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił w poniedziałek, że zamierza zrezygnować ze swojego stanowiska. Brytyjskie media sugerowały, że decyzja ta jest wynikiem niedawnego zdecydowanego zwycięstwa jego rywala Andy'ego Burnhama w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Starmer miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie dalej walczyć o pozostanie na stanowisku. Wkrótce można spodziewać się dodatkowych informacji na ten temat. W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał w wulgarny sposób skomentować Polskę, twierdząc, że pajlić Polskę i Polaków. Fragment ten pochodzi z relacji Ihora Mojsiczuka, który nie jest parlamentarzystą od 7 lat i jest znany z szerzenia dezinformacji. W przeszłości Mojsiczuk został objęty sankcjami przez Zełenskiego, co może sugerować jego motywację do atakowania ukraińskich władz. Brak jest jakichkolwiek innych dowodów potwierdzających te słowa prezydenta. Dariusz Matecki rozpoczął proces sądowy, w którym zamierza udowodnić swoje kompetencje do pracy przy obsłudze mediów społecznościowych w Lasach Państwowych. Polityk podkreślił, że wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisanym zakresem czynności. W trakcie rozprawy planuje także odniesienie się do kwestii związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Keir Starmer może ogłosić swoją dymisję jeszcze dzisiaj. Po intensywnych rozmowach z ministrami, doradcami i przedstawicielami związków zawodowych, w których doszedł do wniosku, że jego pozycja polityczna jest nie do utrzymania. Wśród Brytyjczyków panują napięte nastroje, a wiele osób odczuwa, że standard życia od lat się nie poprawia, co wpływa na spadek zaufania do klasy politycznej. W tej sytuacji na popularności zyskują partie protestu. Abelardo Udela Espriella został wybrany na prezydenta Kolumbii. CEO potwierdza jego status jako prawicowego radykała i zwolennika prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Dela Espriella, mający 47 lat, kreował się na kandydata antyestablishmentowego i przez długi czas był postrzegany jako outsider. Jego zwycięstwo może wpłynąć na przyszłe relacje Kolumbii ze Stanami Zjednoczonymi oraz politykę wewnętrzną kraju. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Zbliża się konferencja odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 25 i 26 czerwca, a nie jest jeszcze pewne, czy weźmie w niej udział prezydent Ukrainy. Ukraińskie media sugerują, że Wołodymyr Zełenski powinien spotkać się z Karolem Nawrockim, co jest postrzegane jako istotne w kontekście relacji z rządem Donalda Tuska. Autorzy Europejskiej Prawdy wskazują, że jego nieobecność mogłaby być negatywnie odebrana przez polski rząd. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne. Były krakowski metropolita kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się na przesłuchaniu przed sądem w sprawie dotyczącej księdza pedofila Jana Wodniaka. Sprawa dotyczy krzywd, jakich doświadczył były ministrant Janusz Szymik, który pozwał kurię w Krakowie o zadośćuczynienie w wysokości 20 milionów złotych. W tej sytuacji sąd będzie musiał podjąć dalsze kroki w postępowaniu. Policjanci zatrzymali czterech członków gangu złodziei samochodów, którzy kradli pojazdy w rejonie Skierniewic w województwie łódzkim. W trakcie akcji zabezpieczono nie tylko skradzione auta, ale także narkotyki. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa i mogą zostać podjęte dalsze kroki w tej kwestii. Tylko 28% przedstawicieli pokolenia Z jest skłonnych do ryzykownych inwestycji, CEO obala mit o ich brawurowym podejściu do finansów. Badanie przeprowadzone przez RSTTFI wykazało, że połowa młodych inwestujących wybiera bezpieczne instrumenty, a mniej niż co trzeci jest gotowy podjąć większe ryzyko. Osoby, które nie inwestują, przyznają, że brakuje im wiedzy na temat mechanizmów inwestowania oraz wejścia na rynek. Jednocześnie są zainteresowane nauką w tej dziedzinie, a informacje poszukują głównie w mediach społecznościowych. Węgierski premier Peter Magyar wyraził sprzeciw wobec przyspieszonej procedury przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jego wypowiedź sugeruje, że Węgry mogą blokować ten proces, co może wpłynąć na relacje między Ukrainą a Unią Europejską. W tej sytuacji nie ujawniono powodów decyzji ani dalszych kroków rządu węgierskiego. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Policjanci z Zabrza zatrzymali 20-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalny atak na starszego o rok mężczyznę. Sprawca uderzył swoją ofiarę oraz oddał w jej kierunku strzały z broni pneumatycznej. Zatrzymanie miało miejsce w wyniku działań operacyjnych funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie trwa. Szczurkowo jest pierwszym domem w Unii Europejskiej, co podkreśla Violetta Łocz, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej. Z jej biura rozciąga się widok na Rosję, a graniczny płot sprawia, że można dosłownie zaglądać do sąsiedniego kraju. W związku z bliskością granicy, lokalna społeczność doświadcza niecodziennych sytuacji, w tym obecności Rosjan, którzy według doniesień unikają kontaktu z Polakami. Keir Starmer ogłosił swoją dymisję, co wprowadza nową falę niepewności i napięcia w Wielkiej Brytanii. Choć nazwisko potencjalnego następcy jest powszechnie znane, rywalizacja o fotel premiera dopiero się zaczyna. W obliczu tej sytuacji pojawia się koncepcja przeprowadzenia próby kandydata kamikaze. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ujawniło w mediach społecznościowych wizerunki polskich żołnierzy wojsk specjalnych. Rzecznik wojsk specjalnych oznajmił, że na opublikowanych zdjęciach przedstawione zostały jedynie osoby, których wizerunki są jawne. Sztab Generalny jednak nie zgadza się z tą interpretacją i ma inne zdanie na ten temat. W odpowiedzi na te kontrowersje Sztab Generalny podkreśla, że kwestie dotyczące ujawnienia wizerunków żołnierzy wymagają szczególnej ostrożności i mogą mieć poważne konsekwencje. Ukraińskie ataki w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej mają na celu osłabienie zdolności Rosji do prowadzenia operacji wojskowych na Krymie oraz w południowej Ukrainie. Informacje te przekazał w poniedziałek Instytut Badań nad Wojną. Działania te są częścią szerszej strategii Ukrainy, mającej na celu utrudnienie Rosji działania w tym regionie. Szczegóły dotyczące skutków tych ataków nie zostały jednak podane. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jeden z kluczowych pretendentów do przywództwa w Partii Pracy niespodziewanie udzielił poparcia Andyemu Burnhamowi. Taki rozwój sytuacji stwarza możliwość, że Burnham może objąć urząd premiera Wielkiej Brytanii w przeciągu 3,5 tygodnia, bez konieczności organizowania wyborów na lidera laburzystów. To znaczący krok w procesie zmiany na szczycie brytyjskiej polityki. Wicepremier Radosław Sikorski stwierdził, że wiele osób nie wyobraża sobie możliwości zbrojnych działań w Polsce, mimo że rakiety i drony spadają tuż za polską granicą. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypomniał, że w 2022 roku ostrzegał ukraińską delegację przed nadchodzącym atakiem Rosji. Jego wypowiedź podkreśla rosnące napięcie w regionie oraz konieczność monitorowania sytuacji. Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że spór z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie dotyczy wewnętrznych kwestii Polski. W odpowiedzi na wypowiedź Zełenskiego, który skomentował odebranie mu orderu Orła Białego, Nawrocki podkreślił, że kwestia ta jest związana z historycznym postrzeganiem działań ukraińskich nacjonalistów. Dodał, że wszyscy Polacy są świadomi zbrodni, jakie miały miejsce na polskich ziemiach. W reakcji na decyzję Nawrockiego, kilka ukraińskich osobistości, w tym minister spraw zagranicznych, zrzekło się polskich odznaczeń. Dymisja premiera Keira Starmera jest wynikiem rosnących problemów gospodarczych, migracyjnych oraz chaosu politycznego, które odczuwają Brytyjczycy dekadę po Brexicie. Były ambasador Polski w Zjednoczonym Królestwie, profesor Arkady Rzegocki, zauważa, że nastąpił spadek zasobności brytyjskich rodzin, co wpływa na jakość życia mieszkańców. Wskazuje on na realne koszty Brexitu, które wciąż odczuwane są w Wielkiej Brytanii. Profesor Rzegocki dodaje, że Brytyjczycy kontaktują się z nim, aby zapewnić obecność polskiego sztandaru na honorowym miejscu. Decyzja o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego wywołała w Rosji intensywną reakcję polityków, którzy stworzyli spójną narrację oskarżającą Polskę i Ukrainę o słabość Zachodu. W rosyjskich komentarzach konflikt między tymi krajami przedstawiany jest jako dowód na rzekomy nazistowski charakter ukraińskiego państwa. Rosja w swoich atakach koncentruje się na Ukrainie, ale także krytykuje Polskę, przywołując rzeź wołyńską i nadając jej własną interpretację. Działania te mają na celu umocnienie rosyjskiej narracji i podważenie jedności Zachodu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Wołodymyr Zełenski ma podjąć decyzję o swojej obecności na konferencji odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się za kilka dni w Gdańsku. Sygnał o tym dotarł do polskiego rządu. Ewentualne odwołanie wizyty Zełenskiego mogłoby prowadzić do katastrofy dyplomatycznej, szczególnie w kontekście przybycia na wydarzenie m.in. szefowej Komisji Europejskiej i kanclerza Niemiec. Dalsze działania zależą od decyzji prezydenta Ukrainy. Armia Ukrainy skutecznie przedziera się przez rosyjski system obrony powietrznej, przeprowadzając ataki na tyłach rosyjskiej armii nawet setki kilometrów od linii frontu. Analiza przeprowadzona przez serwis Meduza wskazuje na liczne uderzenia na cysterny z paliwem na trasach do Krymu oraz inne lokalizacje. Te działania mogą budzić niepokój wśród rosyjskich władz. Ukraińskie operacje militarne wprowadzają nową dynamikę w konflikcie. Na zachodzie Ukrainy, w nieistniejącej już wsi Późniki, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace prowadzone przez Zespół Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem profesor Andrzeja Ossowskiego mają na celu odnalezienie szczątków blisko 90 ofiar. Ekipa poszukuje drugiej mogiły, o której istnieniu świadczą relacje ocalałych, a działania koncentrują się w niezbadanej dotąd części cmentarza w Późnikach. Poszukiwania są możliwe dzięki zniesieniu zakazu ekshumacji polskich ofiar, który obowiązywał od 2017 roku. Prace potrwają około tygodnia, a w nich uczestniczą także ukraińscy specjaliści oraz przedstawiciele polskich instytucji. Warszawska Izba Lekarska wezwała lekarza Dawida Kacprzyka do złożenia wyjaśnień w związku z jego ubiegłorocznymi zarobkami, które wyniosły ponad 1,5 miliona złotych. Kacprzyk, który pracował średnio 11 godzin dziennie w trzech placówkach medycznych, był koordynatorem Szpitala Południowego. Samorząd lekarski ma ustalić, czy organizacja pracy w szpitalu zapewniała pacjentom równy dostęp do leczenia. W międzyczasie Ministerstwo Zdrowia czeka na wyniki kontroli, która może potrwać kilka tygodni. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że odwołany został cały zarząd Szpitala Południowego. We wtorek minie dekada od referendum, które przesądziło o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W kampanii przed głosowaniem Rosja wykorzystała Bounty oraz państwowe media, aby wpłynąć na brytyjską opinię publiczną, publikując ponad 45 tysięcy wiadomości w ostatnich 48 godzin kampanii referendalnej. Raport Russia Report wskazuje, że Wielka Brytania stała się celem rosyjskiej dezinformacji, a brytyjskie agencje wywiadowcze nie zbadały tej sprawy w należyty sposób. W wyniku tych działań w latach 2016-2022 rosyjscy oligarchowie zakupili w Wielkiej Brytanii nieruchomości o wartości co najmniej 1,5 miliarda funtów. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku facebook.com/radio-dht.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ w kierunku Łodzi kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku. Od 15 do 18 w województwie pomorskim na A1 między Swarożynem a Rusocinem wybuchł pożar pojazdu ciężarowego na pasie awaryjnym. Do 19 w województwie podkarpackim na A4 od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa trwają roboty związane z koszeniem skarb i poboczy. Również do jutra do 19 na DK77 w Trześni obowiązuje ruch wahadłowy z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Do 20 w województwie śląskim na A1 prowadzone są naprawy gwarancyjne dylatacji na pasach włączenia i wyłączenia. Do 21 w województwie łódzkim na A2 między Dąbiem a Eminią trwa naprawa nawierzchni z zajęciem miejscowo pasa wolnego i awaryjnego w kierunku Warszawy, gdzie ruch odbywa się pasem szybkim. Do jutra do 20 w województwie świętokrzyskim na DK78 na obwodnicy Jędrzejowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Węgier, Peter Magyar, zapowiedział nowelizację konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta Tamasa Szulyoka ze stanowiska. Prace nad reformą rozpoczną się jesienią i zakończą referendum. Magyar podkreślił, że jego rząd dąży do uwolnienia kraju od politycznej i gospodarczej mafii, a jednym z kluczowych działań będzie utworzenie Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia, które ma koordynować dochodzenia w sprawach finansowych. Węgierski premier wezwał również do rezygnacji innych wysokich urzędników, określając ich mianem marionetek. Kadencja prezydenta Szulyoka trwa do marca 2029 roku. Policja opublikowała nagranie z zatrzymania 49-latka podejrzanego o zabójstwo w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna został wyprowadzony z lasu przez funkcjonariuszy, którzy prowadzili obławę. Materiał wideo został udostępniony w mediach społecznościowych, co ma na celu zwiększenie transparentności działań policji w tej sprawie. Zatrzymanie podejrzanego stanowi istotny krok w śledztwie. Siły powietrzne Ukrainy przeprowadziły atak na most znajdujący się na okupowanym terytorium w rejonie Zaporoża. Nagrania dokumentują precyzyjne trafienie, które miało znaczący efekt destrukcyjny. Działania te mają na celu osłabienie rosyjskiej logistyki w regionie. Szczegóły dotyczące dalszych skutków ataku nie zostały podane. Prezydent Karol Nawrocki stanowczo odrzucił sugestię Wołodymyra Zełenskiego, jakoby spór dotyczący odebrania orderu Orła Białego miał podłoże w polskiej polityce wewnętrznej. Nawrocki zaznaczył, że konflikt koncentruje się na ocenie historycznych wydarzeń oraz braku akceptacji dla symboliki banderowskiej w Polsce. W odpowiedzi na wywiad Zełenskiego prezydent Polski podkreślił, że wszyscy Polacy rozumieją zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. Decyzja Nawrockiego o odebraniu orderu związana była z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ogłosił postęp w rozmowach z irańską delegacją, które zakończyły się w Szwajcarii. Najważniejszym osiągnięciem jest zgoda Iranu na wizytę inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku trwałej denuklearyzacji tego kraju. Vance zapowiedział, że inspektorzy mogą rozpocząć pracę jeszcze w tym tygodniu. Dodatkowo omawiano kwestię odmrożenia irańskich aktywów oraz stworzenia mechanizmu koordynacyjnego dla bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormaz. Rozmowy będą kontynuowane przez powołane grupy robocze. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18:01 w województwie pomorskim między węzłami Swarożyn i Rusocin pali się pojazd ciężarowy na pasie awaryjnym. Do 18:00 na DK50 w województwie mazowieckim na odcinku między Łochowem a Brokiem występują utrudnienia. Do 19:04 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają roboty związane z koszeniem skarb nasypu i poboczy. Również do jutra do 19:00 na DK77 w Trześni obowiązuje ruch wahadłowy z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Do 20:01 w województwie śląskim prowadzone są naprawy gwarancyjne dylatacji na pasach włączenia i wyłączenia. Do 21:02 w województwie łódzkim między węzłami Dąbie, Eminią trwa naprawa nawierzchni. W miejscu prac zajęty jest pas wolny i awaryjny, a ruch odbywa się pasem szybkim w kierunku Warszawy. Do jutra do 20:00 na DK78 w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Jędrzejowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zaapelował, aby nie koncentrować się jedynie na przeszłości w kontekście odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego wypowiedź wskazuje na potrzebę skupienia się na przyszłych relacjach między Polską a Ukrainą. W tej sprawie nie podano dodatkowych szczegółów ani kontekstu dotyczącego dalszych kroków. W Szczecinie rozpoczął się proces, w którym poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki jest oskarżony o wyłudzenie wielomilionowych dotacji. W swoich wyjaśnieniach polityk skupił się na swojej pracy w Lasach Państwowych, a także poruszył temat kleszczy i hejtu. Prokurator zarzuca Mateckiemu oraz jego współpracownikom działania mające na celu nielegalne pozyskanie funduszy. Sprawa budzi duże zainteresowanie, a jej przebieg może mieć istotne konsekwencje dla zaangażowanych osób. Donald Tusk odniósł się do napiętych relacji z Ukrainą, przywołując słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas wizyty we Lwowie. Premier podkreślił znaczenie pamięci i pojednania w kontekście współpracy między Polską a Ukrainą. Dalsze działania rządu będą miały na celu poprawę wzajemnych relacji i wsparcie dla Ukrainy w trudnym czasie. W najnowszym odcinku programu Naczelni prowadzący omawiają narastający kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, który wybuchł po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego oraz reakcji Wołodymyra Zełenskiego. W dyskusji poruszone zostały także głośne przypadki nadużyć w Szpitalu Południowym oraz problem braku kontroli nad publicznymi pieniędzmi, niezależnie od rządzących. Prowadzący zwracają uwagę na skandalicznie niski poziom współczesnej polityki, wskazując na aferę z Chełmży jako symbol upadku debaty publicznej. Płynęły 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym jedno od warszawskiego Szpitala Południowego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, potwierdził, że sprawa jest obecnie w toku. Prokuratura będzie badać okoliczności związane z tymi zawiadomieniami. Szczegóły dotyczące zarobków lekarzy w szpitalu również są analizowane. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na A1 w województwie pomorskim między węzłami Swarożyn i Rusocin pali się pojazd ciężarowy na pasie awaryjnym. Do 18 na DK50 w województwie mazowieckim na odcinku między Łochowem a Brokiem występują utrudnienia. Do 19 na A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają roboty związane z koszeniem skarb nasypu i poboczy. Również do jutra do 19 na DK77 w Trześni obowiązuje ruch wahadłowy z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Do 20 na A1 w województwie śląskim prowadzone są naprawy gwarancyjne dylatacji na pasach włączenia i wyłączenia. Do 21 na A2 w województwie łódzkim między węzłami Dąbie, Eminią trwa naprawa nawierzchni. W miejscu

0: prac zajęty jest pas wolny i awaryjny, a ruch odbywa się pasem szybkim w kierunku Warszawy. Do jutra do 20 na DK78 w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Jędrzejowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Białym Dunajcu w województwie małopolskim wystąpiła powódź błyskawiczna, która spowodowała zalanie ulic i podtopienia gospodarstw. Intensywne opady deszczu, które zaczęły się w poniedziałek, doprowadziły do gwałtownego wezbrania potoków i zalania dróg oraz posesji. Na miejscu działania prowadzą jednostki strażackie, które wypompowują wodę i usuwają przeszkody z dróg. Gmina Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie miejsc niebezpiecznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o możliwych podtopieniach i utrudnieniach komunikacyjnych w regionie. Czeska tenisistka Markéta Vondrousová została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, co ogłosiła Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Zawieszenie, które obowiązuje do czerwca 2030 roku, zostało nałożone po incydencie z grudnia ubiegłego roku, gdy Vondrousová nie oddała próbki podczas kontroli przeprowadzonej w jej domu. Czeska zawodniczka argumentowała, że obawy o bezpieczeństwo oraz zły stan psychiczny wpłynęły na jej decyzję, jednak ITIA uznała te dowody za niewystarczające. Vondrousová, która obecnie zajmuje 122 miejsce w światowym rankingu, ma prawo odwołać się od decyzji do Sądu Arbitrażowego do Spraw Sportu. Film fabularny Nasza Rewolucja opowiada historię Grażyny i Jacka Kuroniów, pierwszej pary warszawskiej opozycji, ukazując ich czułą relację oraz wiarę w możliwość zmiany świata. Arkadiusz Jakubik, który gra Jacka, podkreśla, że film ma na celu przedstawienie uniwersalnej opowieści o miłości, a nie tylko politycznych zawirowaniach. Wątek choroby Grażyny, która decyduje się pozostać w Polsce mimo możliwości leczenia na Zachodzie, stanowi kluczowy dylemat w ich historii. Premiera filmu zaplanowana jest na 11 listopada 2026 roku. Relacje polsko-ukraińskie mogą być w kryzysie, a Paweł Kowal przyznaje, że decyzje Kijowa były błędem strategicznym. Podkreśla, że sytuacja wygląda katastrofalnie, a emocje w obydwu krajach rosną. Kowal apeluje o zachowanie zimnej krwi w tej sprawie, aby uniknąć długotrwałych negatywnych skutków dla współpracy między Polską a Ukrainą. Antoni Macierewicz dowiedział się o swojej dymisji na miejscu, podczas przybycia do Pałacu Prezydenckiego, co zaszokowało zarówno jego, jak i obecnych tam polityków. Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, miał satysfakcję z tej decyzji. W książce Armia w ruinie ujawniono także kontrowersyjne działania byłego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, które wywołały burzę z piorunami. Dalsze szczegóły dotyczące tych wydarzeń będą dostępne w publikacji. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 19. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Donald Tusk przywołał słowa Jana Pawła II, które sprzed 25 lat podkreślają znaczenie jedności i szacunku między narodami w kontekście napięć między Polską a Ukrainą. Konflikt dotyczy decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. CO spotkało się z krytyką ze strony polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. W odpowiedzi na tę sytuację Nawrocki postanowił odebrać Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Zełenski odesłał odznaczenie, wskazując na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce jako przyczynę tego konfliktu. Dalsze kroki w relacjach polsko-ukraińskich będą zależały od oceny historycznych wydarzeń i symboliki związanej z działalnością organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińskiej powstańczej armii. Najnowsze badania kosmicznego teleskopu Jamesa Webba ujawniają zaskakujące informacje o kometę 3 i Atlas, obiekcie pochodzącym spoza Układu Słonecznego. Analizy opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature wskazują, że poziom deuteru w tej komecie jest 30-krotnie wyższy niż w kometach z naszego Układu. CO sugeruje, że powstała w bardzo zimnym środowisku. Dodatkowo, niskie stężenie izotopu węgla 13 w kometach wskazuje na jej wczesne pochodzenie, mogące sięgać od 10 do 12 miliardów lat. Badania te mają kluczowe znaczenie dla astrofizyki i astrobiologii, ponieważ pomagają zrozumieć warunki sprzyjające powstawaniu związków organicznych w galaktyce. Francja zmaga się z kryzysem zaufania do wymiaru sprawiedliwości po ujawnieniu raportu dotyczącego śmierci 11-letniej Dehanny z Fleurance, który wskazuje na poważne zaniedbania prokuratury i żandarmerii. Główny podejrzany o gwałt i zabójstwo dziewczynki, Jérôme Berelle, nigdy nie został przesłuchany, mimo wcześniejszych oskarżeń o przemoc seksualną. Premier Francji, Sébastien Lecornu, wyraził oburzenie, podkreślając wyjątkowo poważne ustalenia inspektorów oraz zawodzenie procedur ochronnych. Opozycja domaga się dymisji ministra sprawiedliwości Geralda Darmanina. Raport zostanie upubliczniony jeszcze dzisiaj. Dariusz R. przyznał się do zabicia swojego teścia i poważnego zranienia teściowej nożem. Mężczyzna, były funkcjonariusz policji, został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań w okolicach swojego domu w Mierzawie. Po aresztowaniu trafił do szpitala z powodu wyczerpania, gdzie jest pod opieką lekarzy. Prokuratura rejonowa w Jędrzejowie przedstawiła mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Stan zdrowia teściowej jest ciężki, a jej przesłuchanie już się odbyło. Papież Leon XIV wezwał podczas Forum Światowego Programu Żywnościowego do zwiększenia środków na walkę z głodem oraz wypracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym upraszczania procedur. Zauważył, że instytucje odpowiedzialne za wspólny los narodów są osłabione, co prowadzi do braku współpracy międzynarodowej. Papież podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa globalnego, a dostęp do podstawowych dóbr nie może być uzależniony od interesów politycznych czy ekonomicznych. Leon XIV zaapelował o odnowienie współpracy międzynarodowej oraz usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają dotarcie pomocy do potrzebujących. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości skomentował ewentualną wizytę Wołodymyra Zełenskiego na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, stwierdzając, że obecna sytuacja nie sprzyja tego typu rozmowom. Podkreślił, że brak reakcji Ukrainy na polskie oburzenie związane z nazwaniem jednostki imieniem bohaterów UPA jest niepokojący. Fogiel dodał, że nie powinno się wdawać w pyskówki z Ukrainą, a polski interes pozostaje niezmienny, Rosja nie może wygrać wojny. W konferencji, która odbędzie się w Gdańsku, wezmą udział przywódcy państw wspierających Ukrainę oraz inwestorzy. Luksusowy superjacht O3, należący do powiązanego z Rosją miliardera Leonarda Błavatnika, od kilku dni przebywa w duńskich cieśninach. CEO budzi obawy o bezpieczeństwo kraju. Ekspert z Duńskiej Akademii Obrony, Anders Puck-Nielsen, ostrzega, że statki tej wielkości mogą być wykorzystywane do szpiegostwa i sabotażu, a ich zaawansowane wyposażenie może stanowić zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Duńska marynarka wojenna monitoruje sytuację na wodach terytorialnych, jednak nie potwierdzono, czy Błavatnik przebywa na pokładzie jachtu. O3 wypłynął z portu w Hamburgu na początku czerwca i odwiedził norweski kurort Kristiansand przed dotarciem do Danii. Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w najbliższy czwartek i piątek. Jak podał prezydencki minister Marcin Przydacz, z tego powodu Nawrocki nie weźmie udziału w wydarzeniu. Przydacz zaznaczył, że zaproszenia do partnerów zagranicznych wystosowali premier Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Minister dodał, że brak zaproszenia dla Nawrockiego jest wynikiem braku zainteresowania ze strony Pałacu Prezydenckiego udziałem w konferencji. Najwyższa Izba Kontroli ujawnia poważne nieprawidłowości w polskich porodówkach, w tym brak dostępu do znieczulenia oraz nielegalne opłaty za usługi, które powinny być bezpłatne. W 6 skontrolowanych szpitalach pacjentki nie miały możliwości skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego, a w jednym z nich dostęp do tego świadczenia planowany jest dopiero na rok 2024. Kontrola objęła 14 szpitali oraz 9 poradni, a wyniki wskazują na dramatyczną sytuację kadrową, gdzie lekarze pracowali nawet do 96 godzin bez przerwy. Dodatkowo, w latach 2022-2024 zamknięto 26 oddziałów ginekologiczno-położniczych, co przyczyniło się do spadku liczby urodzeń oraz starzejącego się społeczeństwa matek. NIK podkreśla, że organizacja opieki okołoporodowej wymaga pilnej reorganizacji z myślą o bezpieczeństwie pacjentek i noworodków. Kremlowski propagandysta zasugerował, że konflikt polsko-ukraiński dotyczący orderów i organizacji ukraińskich nacjonalistów może być częścią antyrosyjskiego spisku. Aleksandr Perendzijew stwierdził w wywiadzie, że sprzeczności ideologiczne między Polską a Ukrainą mogą mieć na celu odwrócenie uwagi Rosji. W odpowiedzi na odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, kilku ukraińskich polityków oraz byli prezydenci zrzeczeni się polskich odznaczeń. Minister spraw zagranicznych Ukrainy oraz ambasador Ukrainy w Polsce również ogłosili rezygnację z odznaczeń. Polskie władze podkreśliły, że decyzja o odebraniu orderu nie zmienia strategicznego wsparcia dla Ukrainy w walce z Rosją. To były wiadomości Radia DHT.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Lionel Messi zdobył swoją 17. bramkę w historii Mistrzostw Świata, stając się rekordzistą wszechczasów. W meczu z Austrią, który odbył się w Arlington koło Dallas, Argentyńczyk zdobył gola w 38. minucie, przełamując dotychczasowy rekord Miroslava Klosego, który miał 16 trafień. Spotkanie z Austrią było także jego 28. występem na mundialach, co czyni go liderem w tej klasyfikacji. Messi zadebiutował na Mistrzostwach Świata w 2006 roku i nie opuścił żadnej edycji turnieju. Polak skazany w 2006 roku w Niemczech na dożywocie opuścił w poniedziałek zakład karny w Rzeszowie, gdzie odbywał karę za zabójstwo od 2009 roku. Decyzję o przerwie w wykonywaniu kary podjął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który wskazał na szczególnie ważne powody przemawiające za ułaskawieniem. Skazany ma być na wolności do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego, które wszczął minister. Prokurator generalny podkreślił, że przerwa w odbywaniu kary nie oznacza uniewinnienia ani nie przesądza o ułaskawieniu. Piotr P. odbył już ponad 21 lat kary, a w Polsce możliwość ubiegania się o warunkowe zwolnienie następuje po 30 latach. Woda w 32 miejscowościach powiatu kolneńskiego na Podlasiu została uznana za niezdatną do spożycia przez ludzi i zwierzęta, co ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zbadania laboratoryjne wykazały obecność Clostridium perfringens w wodociągu Kumelsk. Mieszkańcy nie mogą korzystać z wody do przygotowywania posiłków ani higieny osobistej, a jej użycie ogranicza się jedynie do prac porządkowych. Wójt gminy Kolno zapowiedział opracowanie planu dostarczenia wody pitnej dla mieszkańców oraz zaapelował o śledzenie kolejnych komunikatów. Ukraińscy dziennikarze z Europejskiej Prawdy apelują do prezydenta Ukrainy, aby wziął udział w konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, pomimo napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Wskazują, że obecność Zełenskiego jest kluczowa dla podniesienia rangi szczytu oraz dla utrzymania dobrych relacji z częścią polskich władz, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Autorzy tekstu uważają, że brak ukraińskiego przywódcy mógłby zostać wykorzystany przez siły antyukraińskie w Polsce. W artykule podkreślono również, że decyzja prezydenta Polski o odebraniu orderu nie jest główną przyczyną kryzysu w relacjach między krajami. Dziennikarze zauważają, że kontynuacja dialogu między Polską a Ukrainą jest niezbędna, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji. Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jest głównym faworytem do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii po rezygnacji Keira Starmera. Burnham został zaprzysiężony na posła Izby Gmin, co umożliwia mu rywalizację o najwyższe stanowisko w rządzie. Starmer ogłosił swoją dymisję w poniedziałek, zapewniając, że pozostanie premierem do czasu wyboru nowego lidera. Jego rezygnacja jest wynikiem kryzysu w rządzie oraz niezadowalających wyników wyborów lokalnych. Burnham może objąć stanowisko premiera już 17 lipca, a jego potencjalny rywal Wes Streeten udzielił mu wsparcia. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Słuchacie radia DH.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku tragicznego wypadku w kopalni Murski Staszic w Katowicach zmarł 45-letni górnik, który został przygnieciony kamienną bryłą. Incydent miał miejsce dzisiaj przed godziną 19, gdy mężczyzna pracował w przodku chodnika przy wierceniu otworów strzałowych. Pomimo udzielonej mu pomocy, nie udało się go uratować. Polska Grupa Górnicza wyraziła kondolencje dla rodziny zmarłego. W niedzielę, 28 czerwca, w zachodniej Polsce, w okolicach Zgorzelca i Jeleniej Góry, termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz nad morzem przewidywane są temperatury wynoszące do 36 stopni. Fala upałów ma utrzymać się przez kilka dni, a szczyt wysokich temperatur przypadnie na niedzielę i poniedziałek. W związku z prognozowanymi upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zagrożeniem dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych i dzieci. Wysokim temperaturom mogą towarzyszyć gwałtowne burze, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Argentyna pokonała Austrię 2-0 w meczu grupy J Mistrzostw Świata 2026, który odbył się w Arlington koło Dallas. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Ameryki Południowej, broniąca tytułu, objęła prowadzenie w grupie i awansowała do pierwszej 16 finału. Leo Messi, który zdobył jedną z bramek, stał się najlepszym strzelcem w historii mundiali. Mimo prób Austriaków, defensywa Argentyny nie dała się zaskoczyć, a drużyna kontrolowała przebieg meczu. W ostatnim meczu fazy grupowej Austria będzie musiała walczyć o awans. Najnowsze badania komety 3 i Atlas, przeprowadzone za pomocą kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, ujawniają zaskakujące informacje na temat jej pochodzenia i składu chemicznego. Analizy opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature wskazują, że poziom deuteru w kometach spoza Układu Słonecznego jest 30-krotnie wyższy niż w obiektach z naszego systemu planetarnego. Oznacza to, że kometa mogła powstać w ekstremalnie zimnym środowisku. CEO sugeruje, że jej skład chemiczny pozostał w niemal pierwotnej formie. Badania te mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia procesów powstawania materii w galaktyce oraz dla astrobiologii, otwierając nowe perspektywy w poszukiwaniu życia poza Ziemią. 88-letni brytyjski turysta zmarł w piątek po brutalnym napadzie w Los Cristianos na Teneryfie, do którego doszło w środę. Mężczyzna został zaatakowany razem z żoną, gdy napastnik próbował wyrwać jej torebkę. W wyniku zdarzenia senior upadł i doznał poważnych obrażeń, CO doprowadziło do zatrzymania krążenia. Śledczy ustalili tożsamość sprawcy na podstawie relacji świadków i nagrań z monitoringu, jednak do tej pory nie udało się go zatrzymać. Mieszkańcy i turyści złożyli kwiaty przed kompleksem, w którym miało miejsce zdarzenie, wyrażając żal z powodu tragedii. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pogratulował Abelardowi de la Espriella wygranej w wyborach prezydenckich w Kolumbii, przypominając o swoim wsparciu dla jego kandydatury. De la Espriella, prawicowy milioner i prawnik, obiecał m.in. drastyczne cięcia budżetowe, bombardowanie narkoterrorystów oraz budowę megawięzień. Wstępne wyniki pokazują, że nowy prezydent zdobył niecały 1 punkt procentowy przewagi nad swoim rywalem, lewicowym senatorem Iwanem Cepedą. Oficjalne wyniki wyborów mają być ogłoszone w nadchodzących dniach. De la Espriella zapowiedział także naprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które były napięte pod rządami jego poprzednika. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przedstawił 5-punktowy plan mający na celu złagodzenie napięć w relacjach z Polską. Wśród postulatów znajduje się zatrzymanie publicznej eskalacji konfliktu oraz przeprowadzenie audytu polityki Ukrainy wobec Polski, aby określić odpowiedzialność i strategię działania. Poroszenko podkreślił znaczenie profesjonalnej dyplomacji oraz oddzielenia emocji od interesów narodowych, wskazując na potrzebę silnego sojuszu z Polską. Dodał również, że zapewnienie wsparcia dla negocjacji z Unią Europejską w lipcu zależy od Warszawy, a związane z tym ryzyka są istotne. Wołodymyr Zełenski powinien wziąć udział w konferencji w Gdańsku. CEO postulują dziennikarze z Ukrainy, argumentując, że jego obecność byłaby ważnym krokiem w relacjach polsko-ukraińskich. Krytykują jednocześnie Karola Nawrockiego, oskarżając go o szerzenie nastrojów antyukraińskich. Dziennikarze podkreślają, że premier Donald Tusk stara się zapobiec pogorszeniu stosunków z Ukrainą, co jest istotne w kontekście obecnej sytuacji. Zwracają uwagę, że brak reakcji ze strony Kijowa mógłby być korzystny dla Nawrockiego. Powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu spowodowała zalanie ulic, podmycie gospodarstw domowych oraz zablokowanie dróg przez gałęzie. Nawałnice z intensywnym deszczem i gradem, które miały miejsce w poniedziałek, doprowadziły do szybkiego wzrostu poziomu wody, przekraczającego możliwości lokalnych systemów odwadniających. Na miejscu trwają działania straży pożarnej, która wypompowuje wodę i usuwa zniszczenia. Prognozy meteorologiczne wskazują na kontynuację burzowej aury w regionie, z alertami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmującymi kilka województw, w tym małopolskie, gdzie przewiduje się silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wtorku rano. Dwaj chłopcy w wieku 2 i 4 lat zostali znalezieni nieżywi w samochodzie w Carpentras w południowo-wschodniej Francji. Przyczyny ich śmierci są wciąż ustalane, jednak wiele wskazuje na to, że do tragedii przyczyniła się fala upałów, która dotknęła region. Pojazd był zaparkowany na osiedlowym parkingu, a dzieci miały wejść do środka bez wiedzy matki. W wyniku ekstremalnych temperatur, które w Carpentras wyniosły około 33 stopni Celsjusza, służby ratunkowe zajmują się matką chłopców. Francuskie władze wprowadziły czerwone alerty dla około połowy kraju z powodu wysokich temperatur. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18:01 w województwie pomorskim między węzłami Swarożyn i Rusocin pali się pojazd ciężarowy na pasie awaryjnym. Do 18:00 na DK50 w województwie mazowieckim na odcinku między Łochowem a Brokiem występują utrudnienia. Do 19:04 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają roboty związane z koszeniem skarb nasypu i poboczy. Również do jutra do 19:00 na DK77 w Trześni obowiązuje ruch wahadłowy z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Do 20:01 w województwie śląskim prowadzone są naprawy gwarancyjne dylatacji na pasach włączenia i wyłączenia. Do 21:02 w województwie łódzkim między węzłami Dąbie, Eminią trwa naprawa nawierzchni. W miejscu prac zajęty jest pas wolny i awaryjny, a ruch odbywa się pasem szybkim w kierunku Warszawy. Do jutra do 20:00 na DK78 w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Jędrzejowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Były minister transportu, mobilności i rozwoju miast Hiszpanii, José Luis Ábalos, otrzymał karę 24 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za nieprawidłowości związane z zakupem maseczek ochronnych w czasie pandemii COVID-19. Wyrok zapadł w wyniku postępowania dotyczącego nieprawidłowości, które miały miejsce podczas realizacji zamówienia na środki ochrony osobistej. Sprawa ta ujawnia poważne nadużycia w czasach kryzysu zdrowotnego. Intensywne opady deszczu spowodowały poważne zalania w Stalowej Woli, gdzie strażacy interweniowali ponad 40 razy, wypompowując wodę z zalanych piwnic i ulic. Woda wdarła się także do pomieszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz huty Stalowa Wola. W Krakowie drzewo spadło na balkon jednego z mieszkańców, a silny wiatr uszkodził również okna w budynkach. W Białym Dunajcu wystąpiły podtopienia, a woda zalała część domów oraz drogi, co spowodowało korki na Zakopiance. Władze lokalne oraz strażacy kontynuują działania mające na celu usunięcie skutków burz. Po śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka w Southampton, który został zaatakowany nożem, w mieście wybuchły protesty. Policjanci, którzy interweniowali, skuli go kajdankami pomimo jego ciężkiego stanu, co wywołało oburzenie społeczności. W czasie demonstracji zatrzymano 21 osób, w tym Polaków, którym grozi więzienie oraz deportacja. Wśród aresztowanych jest Kamil Klonek, który został oskarżony o zakłócenie porządku z użyciem przemocy i czeka na proces, który odbędzie się 30 listopada. Policja planuje dalsze zatrzymania, w tym także kolejnych Polaków. Proces Mariusza P., krewnego Przemysława Czarnka, rozpocznie się od nowa z powodu długotrwałej absencji chorobowej dotychczasowej sędzi, co spowodowało przekazanie sprawy nowemu sędziemu. Oznacza to, że cały przewód sądowy będzie musiał zostać powtórzony, jednak przewiduje się, że nowa procedura może przebiegać szybciej. Wcześniej w sprawie zbliżał się wyrok. Profesor Antoni Dudek zwrócił uwagę na komunikat wydany przez rosyjską ambasadę, wskazując na działania dwóch prezydentów nacjonalistów, które mogą zagrażać osiągnięciom ostatnich trzech dekad. Historyk porównał obecną sytuację z wydarzeniami z 1939 roku, podkreślając, że nie należy zapominać o historii. Jego komentarze mogą sugerować obawy dotyczące stabilności regionu. Szczegółowe skutki tych działań oraz dalsze kroki nie zostały jednak wskazane w materiale. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dwójka dzieci w wieku 2 i 4 lat została znaleziona martwa w rozgrzanym samochodzie na parkingu osiedla mieszkaniowego we Francji. Zgon nastąpił w wyniku zatrzymania akcji serca, a pomimo prób reanimacji nie udało się ich uratować. Prokuratura Okręgowa Carpentras prowadzi śledztwo, a wstępne ustalenia sugerują, że dzieci mogły wejść do pojazdu bez wiedzy matki i zatrzasnąć się w nim. W regionie trwa fala upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza, co może być przyczyną tragicznego zdarzenia. W całym kraju ogłoszono czerwony alert pogodowy, a w wielu miejscach zamknięto szkoły. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości skrytykował brak reakcji Ukrainy na polskie oburzenie związane z nadaniem jednostce ukraińskiej imienia bohaterów UPA. W rozmowie w RMF FM stwierdził, że nie ma sensu wdawać się w pyskówki z Ukrainą, podkreślając, że polski interes pozostaje niezmienny, Rosja nie powinna wygrać wojny. Dodał, że Ukraina może eskalować konflikt z Polską z powodów politycznych, a także w związku z wewnętrznymi skandalami. Równocześnie trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdzie prokuratura bada oszustwa i nadużycia. Prezydent Warszawy odwołał zarząd szpitala oraz zapowiedział odpolitycznienie rad innych miejskich spółek. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował niektóre ukraińskie kręgi polityczne za brak wrażliwości na kluczowe kwestie dla Polaków. Zauważył, że reakcja ukraińskich polityków na odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego ilustruje niepokojącą tendencję. Bogucki podkreślił, że takie postawy mogą wpływać na wzajemne relacje między Polską a Ukrainą. Szczawnica ponownie zaprasza na Szczawnica Lam Festival, który odbędzie się w dniach 3 i 4 lipca. W tym roku na placu pod kolejką w ośrodku grupy PKL Palenica uczestnicy podejmą próbę ustanowienia rekordu Polski na największą porcję tradycyjnej brędzówki. Wydarzenie ma na celu przyciągnięcie miłośników regionalnych przysmaków z całego kraju. Uczestnicy będą mogli delektować się zapachami i smakami pienin w malowniczej scenerii. Po południowym wydaniu wiadomości na pierwszym kanale w Rosji ukazała się informacja, w której stwierdzono, że Wołodymyr Zełenski wygłosił groźby pod adresem prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Materiał ten wpisuje się w narrację rosyjskiej propagandy, która wykorzystuje napięcia międzynarodowe do własnych celów. W artykule nie podano szczegółów dotyczących treści rzekomych groźb ani kontekstu sytuacji. Działania te mogą wpływać na postrzeganie relacji między Polską a Ukrainą w rosyjskiej opinii publicznej. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: More than music, what radio should be. Radio.
2: DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W najnowszym odcinku programu naczelni prowadzący omówili narastający kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, który został wywołany decyzją o odebraniu orderu Orła Białego. Reakcja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, spotkała się z szerokim echem i wywołała lawinę konsekwencji. Dyskusja wskazuje na złożoność sytuacji, która wykracza poza granice obu krajów. Temat budzi silne emocje i obawy o przyszłość współpracy między Polską a Ukrainą. Zmarł Krzysztof Dowgiało, architekt, opozycjonista czasów PRL oraz uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej, miał 87 lat. Największą rozpoznawalność przyniosło mu autorstwo słów pieśni Ballada o Janku Wiśniewskim, która upamiętnia ofiary grudnia. 70. informacja o jego śmierci została potwierdzona przez Macieja Zarembę. Krzysztof Dowgiało był także posłem na Sejm kontraktowy. Wiktor Wodołacki, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Wspólnoty Niepodległych Państw, proponuje wprowadzenie szkoleń wojskowych dla rosyjskich piątoklasistów. Jego zdaniem dzieci powinny być przygotowywane do obrony ojczyzny przed Sojuszu Północnoatlantyckim zaraz po ukończeniu 4-letniej szkoły podstawowej. Wizja ta ma na celu edukację ukierunkowaną na militarne aspekty, co może wpłynąć na przyszłe pokolenia w Rosji. Nie podano jednak szczegółów dotyczących implementacji tych planów. Ponad połowa Amerykanów uważa, że wojna z Iranem przyniosła więcej problemów niż korzyści. Jeszcze większy odsetek społeczeństwa opowiada się za natychmiastowym zakończeniem konfliktu. Sondaż wskazuje na rosnące niezadowolenie obywateli z działań rządu w tej sprawie. W obliczu tych wyników można spodziewać się wzmożonej debaty na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Pojazdy UK Poczty są regularnie zatrzymywane na granicy z Polską od 2 miesięcy, jak informuje prezes ukraińskiego operatora państwowego Ihor Smiliański. Zatrzymania dotyczą ciężarówek, które mają problemy z przekroczeniem granicy. Kijów wysuwa zarzuty wobec polskich służb granicznych w tej sprawie. Dalsze kroki w tej sytuacji nie zostały na razie podane do wiadomości. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: You are listening to hits of three generations on D-